czasowy wobec Artura K., zatrzymanego w sprawie Zonda Crypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w serwisie X, że były policjant został aresztowany na 3 miesiące. To oznacza,

0: Nigerii, Indonezji i Sudanie, a w pierwszej 20 krajów są też Stany Zjednoczone z liczbą 3,5 tysiąca. Naukowcy opublikowali krótszą wersję analizy przed zakończeniem recenzji naukowej, bo uznali, że decydenci wciąż mają czas na działania, które mogłyby ograniczyć liczbę ofiar. Włoski parlament przyjął ustawę, która upoważnia rząd do wydawania dekretów regulujących produkcję energii nuklearnej. Przepisy mają objąć zasady budowy i eksploatacji elektrowni, produkcję wodoru z wykorzystaniem energii jądrowej, gospodarowanie wypalonym paliwem, bezpieczeństwo oraz działanie organów kontrolnych. Minister środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Gilberto Pichetto Fratin zapowiedział, że dekrety wykonawcze powinny zostać wydane do końca roku. Nowa ustawa nie oznacza natychmiastowego uruchomienia reaktorów, ale ma stworzyć podstawy prawne do takich inwestycji w przyszłości. Wojsko Polskie zmieni procedury dotyczące zestrzeliwania obcych obiektów naruszających polską przestrzeń powietrzną. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapowiedział, że w przyszłości pilot myśliwca nie będzie musiał najpierw wzrokowo identyfikować celu. Zmiana ma dotyczyć zasad użycia uzbrojenia wobec takich obiektów. Prezydent Argentyny Javier Milei wezwał brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przekazania suwerenności nad Falklandami. Polityk skrytykował Organizację Narodów Zjednoczonych za przymykanie oczu i ogłosił archipelag sprawą narodową. To kolejny sygnał, że Buenos Aires chce podjąć rozmowy z Wielką Brytanią w tej sprawie. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
1: Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 6 rano w województwie pomorskim kierowcy na jeden między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Karczemki muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku. Równolegle do jutra do 7 rano w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 między Brzozą a Borkowem obowiązują podobne ograniczenia. Do jutra do 17 w województwie mazowieckim na DK48 między Białobrzegami a Kozienicami ruch jest utrudniony. W Garbatce-Letnisku na DK79 wyznaczono objazdy w obu kierunkach, a te zmiany potrwają do jutra do 19. Do piątku do 18 w województwie podlaskim na S61 między Łomżą, Ostrowią Mazowiecką trwa koszenie poboczy. Zajęty jest pas wolny, a prędkość ograniczono do 90 km na godzinę. Do soboty do 17 w województwie dolnośląskim na 4 przewęźle Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca prowadzone są prace przy remoncie łącznic. Również do soboty do 19 na węźle Budziszów w tym samym kierunku zamknięto północne łącznice. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poinformowała, że jej obserwatorzy nie zostali zaproszeni przez Stany Zjednoczone do monitorowania listopadowych wyborów do Kongresu. To pierwszy taki przypadek od 2002 roku, a organizacja oceniła decyzję jako znaczące odejście od ugruntowanej praktyki demokratycznej i wyraziła ubolewanie. OBWE dodała, że taki krok jest niezgodny ze zobowiązaniami podjętymi przez członków organizacji, w tym Stany Zjednoczone. Wybory do Kongresu odbędą się 3 listopada, a wyłoniony zostanie cały skład Izby Reprezentantów i około 1/3 Senatu. Wciąż nie wyznaczono terminu przesłuchania lekarza Dawida Kacprzyka. Jego adwokat Jacek Dubois przekazał, że klient nie dostał wezwania. Prokuratura informuje, że śledztwo trwa, trzeba przesłuchać około 200 osób, a nowy komunikat śledczy mają wydać najwcześniej na początku października. Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że kontrola w warszawskim Szpitalu Południowym potrwa najprawdopodobniej do października. Rząd przyjął też przepisy, które mają wprowadzić górny limit miesięcznych zarobków lekarzy na poziomie ponad 76 tysięcy złotych brutto, a posłowie mają zająć się nimi na początku października. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił, że zarzuty dla dwojga pracowników Trybunału Konstytucyjnego to najważniejsze wydarzenie dnia. W sprawie chodzi o dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego, która usłyszała zarzuty, oraz drugą osobę zatrudnioną w Trybunale. W tle pozostaje spór o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Hakerzy działający pod nazwą Xiny Hunters poinformowali, że wykradli dane z internetowego portalu rekrutacyjnego Federalnego Biura Śledczego, w tym nazwiska obecnych i byłych agentów oraz kandydatów do pracy, a także adresy, numery telefonów i wybrane informacje medyczne. Rzeczniczka Federalnego Biura Śledczego potwierdziła atak i przekazała, że biuro prowadzi śledztwo oraz współpracuje z zewnętrznymi podmiotami obsługującymi serwis w biops.gov. Serwis rekrutacyjny w środę rano pozostawał niedostępny, a dzień wcześniej na jego stronie pojawił się baner z informacją, że witryna została przejęta przez Xiny Hunters. Hakerzy napisali też, że nie działali dla pieniędzy i zażądali od biura usunięcia wcześniejszego ostrzeżenia o ich metodach działania. Wołodymyr Zełenski powiedział na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, że nadchodząca zima może być dla Ukrainy bardzo surowa. Dodał, że w odpowiedzi Ukraina nie będzie miała innego wyjścia, jak sprawić, by była bolesna również dla Rosji. Prezydent Ukrainy wygłosił te słowa przed Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Podczas debaty kandydatów na prezydenta Krakowa w TVN24 i TVN24+ doszło do ostrej wymiany zdań między Łukaszem Gibałą a Aleksandrą Owcą z partii Razem oraz Darią Gosek Popiołek z Lewicy. Owca zarzuciła Gibale, że wspólne poparcie dla Jana Hoffmana to ustawka, a Gosek Popiołek pytała o wydatki Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców na rzecz Komitetu Referendalnego, które wyniosły blisko 2 milionów złotych. Gibała odpowiedział, że środki pochodziły od producenta filamentów, spółki Ductor, i zaatakował swoje dawne sojuszniczki, nazywając jedną z nich klasyczną hipokrytką. W debacie uczestniczyło 7 kandydatów, a Jan Hoffman tego samego dnia zrezygnował z kandydowania i poparł Łukasza Gibałę. Prawo i Sprawiedliwość złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie Donalda Tuska. Sprawa dotyczy jednego z wątków śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut Zonda Crypto. Chodzi o sponsorowanie wydarzenia, w którym uczestniczył premier Donald Tusk. W tytule pojawia się też informacja, że do dziś nie odpowiedział na pytanie. Sekretarz stanu Stany Zjednoczone Marco Rubio poinformował, że prezydent Rosji Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20, który ma się odbyć w grudniu na Florydzie. Rubio powiedział też, że Rosja i Ukraina są zainteresowane ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Po spotkaniu z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem przekazał, że taki krok mógłby złagodzić część globalnych napięć, choć nie zakończy wojny. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaznaczył z kolei, że ewentualne spotkanie Władimira Putina z Donaldem Trumpem powinno nastąpić po zakończeniu prac grup roboczych, a na razie nie ma ustalonego terminu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, że od 2027 roku abonament RTV wzrośnie do 34,50 zł miesięcznie za telewizor i radio oraz do 10,80 zł za samo radio. Do końca 2026 roku opłata wynosi jeszcze 30,50 zł za telewizor lub telewizor i radio oraz 9,50 zł za radio. Resort Kultury przygotował projekt likwidacji abonamentu RTV i zastąpienia go dopłatami z budżetu państwa w wysokości 2 miliardy 500 milionów złotych rocznie. Ale resort finansów uznał tę kwotę za niemożliwą do poniesienia przez budżet. W projekcie budżetu na 2027 rok nie uwzględniono takiej dotacji, więc od 2027 roku mają obowiązywać wyższe stawki abonamentu. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce podczas kolacji wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że rozmowa dotyczyła też inwestycji i wspólnej współpracy inwestycyjnej. Według Przydacza Donald Trump miał powiedzieć, że Stany Zjednoczone będą lokować żołnierzy w ramach stałej obecności w Polsce. Dodał, że teraz zadanie ma minister obrony narodowej, wiceministrowie, dyrektorzy i Wojsko Polskie, aby przełożyć te deklaracje na konkretne decyzje. Do następnego serwisu, teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Polsce dziś utrzyma się jesienna pogoda z dużym zachmurzeniem, deszczem i niskimi temperaturami, które lokalnie tylko nieznacznie przekroczą 10 stopni Celsjusza. Miejscami niewykluczone są także burze. Warunki będą najgorsze w tych regionach, gdzie opady i chłód połączą się w ciągu dnia. Siergiej Ławrow zadeklarował podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, że Rosja nie zamierza przerywać inwazji na Ukrainę. Szef rosyjskiej dyplomacji zarzucił państwom Europy, że chciałyby wykorzystać przerwę do dozbrojenia ukraińskiej armii, a europejskich przywódców oskarżył o sprowokowanie wojny. Po jego wystąpieniu ambasador Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Mike Waltz powiedział, że Stany Zjednoczone potępiają wszelkie próby rozszerzenia wojny i nie dążą do zwycięstwa żadnej ze stron. Wcześniej sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio mówił, że Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, które mogłoby objąć kwestie zboża i energii. W okolicach Malborka trwa akcja służb związana z poszukiwaniem obiektu latającego, a działania mają charakter prewencyjny. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych PPLK Jacek Goryszewski przekazał, że w wojskowych systemach pojawił się zapis obiektu poruszającego się z kierunkiem i prędkością wiatru. A żołnierze sprawdzają rejon zaniku sygnału. W akcji biorą udział żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, policjanci i strażacy. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało też wcześniej, że na północ od Braniewa doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Radosław Sikorski na forum Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zwrócił się do Siergieja Ławrowa słowami: przekaż swojemu szefowi. Dość tego, dodając, że Rosja nadal może zabijać ludzi, ale nie wygra tej wojny. Polski minister spraw zagranicznych mówił też, że Rosja może prowokować Sojusz Północnoatlantycki i dążyć do rozszerzenia wojny, a po wystąpieniu spotkał się z mediami. Odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec w środę o 11:08 przy granicy z obwodem królewieckim, niedaleko Braniewa w województwie warmińsko-mazurskim. I stwierdził, że jeśli strona rosyjska przeprosi i przyzna się do pomyłki, nie będzie z tego wielkiej sprawy. Sikorski skomentował też zapowiedzi dotyczące drugiej stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce, mówiąc, że rząd i prezydent działają wspólnie w tej sprawie. A nazwa Fort Trump jest ryzykowna, bo amerykańskie instalacje wymagają finansowania przez amerykański kongres. Słowenia wygrała w Turynie z Belgią 3-1 i awansowała do półfinału Mistrzostw Europy, w którym w piątek zagra z reprezentacją Polski. Biało-czerwoni dzień wcześniej pokonali Niemcy 3-0 i po raz czwarty z rzędu zmierzą się ze Słowenią na tym etapie turnieju. W 2019 i 2021 roku wygrywali Słoweńcy, a w 2023 roku lepsi byli Polacy, którzy potem sięgnęli po tytuł. W drugim półfinale zagra reprezentacja Francji z lepszym z meczu Włochy, Finlandia, a półfinały odbędą się w piątek w Mediolanie. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Finlandia pokonała Włochy 3-2 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy i awansowała do półfinału, w którym zagra z Francją. Mecz w turyńskiej Palaveri oglądało ponad 8300 kibiców, a gospodarze prowadzili już 2-1 w setach, jednak Finowie odwrócili losy spotkania. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Jonas Jokela, który zakończył mecz z dorobkiem 28 punktów, a Luka Marttila dołożył 22. Półfinał Finlandia? Francja odbędzie się w piątek o 21:00. Szefowie firm OpenAI i Anthropica, Sam Altman i Dario Amodei, ostrzegli w środę w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, że niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji stwarza zagrożenie dla ludzkości. Wezwali do skoordynowanych regulacji, ale przedstawiciel Stanów Zjednoczonych odrzucił te apele. Altman i Amodei przekonywali, że decyzje dotyczące sztucznej inteligencji nie powinny zapadać wyłącznie w laboratoriach w San Francisco, lecz także w procesach demokratycznych i przez rządy odpowiedzialne przed obywatelami. Karolina Eś była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości, podczas rozprawy w aferze Funduszu Sprawiedliwości podważała ustalenia prokuratury, wyjaśnienia Tomasza Mraza i wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Twierdziła, że nie działała na szkodę interesu publicznego ani nie wyrządziła szkody na mieniu Skarbu Państwa. Wskazała też, że budynek Centrum Pomocy Pokrzywdzonym przy ulicy Dobrodzieja został wybudowany i niszczeje. To była 10. rozprawa w tej sprawie, pierwsza po ponad 2-miesięcznej przerwie. Podczas środowej debaty na forum Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych szef MSZ Ukrainy Andrii Sybicha stwierdził, że Rosja prowadzi już wojnę z Europą, wymieniając podpalenia, zabójstwa, cyberataki, dezinformacje, ingerencje w wybory oraz wykorzystywanie energii, żywności i migrantów jako broni. Podkreślił, że działania Rosji nie mają już charakteru hybrydowego i zaapelował do europejskich liderów o zmianę podejścia do zagrożenia ze strony Moskwy. Sybicha mówił też o dramatycznej sytuacji mieszkańców Oleszek pod rosyjską okupacją oraz nawiązał do wielkiego głodu z lat 30. XX wieku. Rosję skrytykował również szef MSZ Francji Jean Noël Barrot, który oskarżył Władimira Putina o ataki na państwa europejskie i wezwał do wstrzymania uderzeń na infrastrukturę energetyczną oraz statki na Morzu Czarnym. Prezydent Karol Nawrocki powiedział na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, że sesja odbywa się w jednym z najtrudniejszych momentów od czasu powołania organizacji. Ocenił też, że Rosja wykazuje imperialną pychę, destabilizuje Europę przez jawną napaść, operacje hybrydowe, akty dywersyjne i sabotaż oraz ignorowanie rezolucji zgromadzenia. Nawrocki wezwał do przywrócenia pełnego znaczenia zasadzie odpowiedzialności i do wzmocnienia prawa międzynarodowego. Wcześniej szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że prezydent rozmawiał z Donaldem Trumpem o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, lokalizacji bazy oraz współpracy inwestycyjnej amerykańskich firm z Polską. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 6 rano w województwie pomorskim na 1 między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Karczemki kierowcy jadą odcinkiem objętym utrudnieniami. Do 7 rano w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 między Brzozą a Borkowem również występują utrudnienia na trasie. W województwie mazowieckim do 17 na DK48 między Białobrzegami a Kozienicami obowiązują ograniczenia na odcinku. Równolegle w Garbatce-Letnisku na DK79 do 19 wyznaczono objazdy w obu kierunkach. Z kierunku Sandomierza do Warszawy przez DK12, Radom i DW737 oraz z Warszawy przez DW737, Kozienice, Radom i DK12. Do jutra do 18 w województwie podlaskim na S61 między Łomżą, Ostrowią Mazowiecką trwa koszenie poboczy. Zajęty jest pas wolny i obowiązuje limit 90 km na godzinę. Do soboty do 17 w województwie dolnośląskim na 4 przy węźle Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca prowadzone są prace przy remoncie łącznic. W tej okolicy do soboty do 19 zamknięte są też północne łącznice węzła Budziszów w tym samym kierunku. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe, a dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło niezbędne siły i środki. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Dowództwo podkreśliło prewencyjny charakter działań i poinformowało, że monitoruje bieżącą sytuację oraz utrzymuje podległe siły w gotowości do natychmiastowej reakcji. Polska, wraz z Włochami i innymi państwami, będzie dziś w Brukseli przekonywać Komisję Europejską do przygotowania europejskiego planu dla sektora sprzętu gospodarstwa domowego. Chodzi o wzmocnienie unijnej produkcji pralek, lodówek i zmywarek oraz o ograniczenie zależności od dostaw spoza Unii Europejskiej. Polska odpowiada za ponad 40% europejskiej produkcji dużego akt, a w przypadku niektórych urządzeń udział sięga 60%, choć produkcja w kraju zaczyna się kurczyć. Wojciech Konecki, prezes Apvia Polska, mówi, że tylko w ubiegłym roku w Polsce zamknięto 5 fabryk akt, a branża chce też rozszerzenia CBAM na kolejne gotowe urządzenia importowane spoza Unii Europejskiej. Harvey Weinstein usłyszał kolejny wyrok w sprawie Haley, a sędzia Curtis Farber zapowiedział, że po odbyciu kary będzie przez 5 lat objęty nadzorem sądowym i trafi do rejestru przestępców seksualnych. W czerwcu ława przysięgłych uznała go za winnego przestępczego aktu seksualnego pierwszego stopnia, a Haley zeznała, że w 2006 roku Weinstein zmusił ją do seksu oralnego w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku. Były producent przeprosił każdego, kogo mógł skrzywdzić swoimi działaniami, ale ponownie zaprzeczył przemocy seksualnej. W 2020 roku usłyszał w Nowym Jorku wyrok 23 lata więzienia za przestępstwo wobec Haley oraz gwałt na aktorce Jessie Zeman. A od 2022 roku odbywa też karę orzeczoną w Los Angeles za gwałt i napaści seksualne. Andrzej Poczobut ocenił, że dopóki trwa wojna w Ukrainie, mówienie o resecie w relacjach z Białorusią jest przedwczesne. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi przyjął z zadowoleniem rozmowę szefów dyplomacji Polski i Białorusi, która dotyczyła sytuacji na granicy i bezpieczeństwa regionalnego. Podkreślił, że do spotkania doszło z inicjatywy strony białoruskiej, a poprawa relacji może przełożyć się na sytuację mniejszości polskiej i na granicy. W środę Poczobut spotkał się w Waszyngtonie ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa Johnem Coalem oraz kongresmenem Jamiem Raskinem. Rozmawiając o więźniach politycznych i możliwościach polepszenia sytuacji wewnątrz Białorusi. 14 października 2026 roku, w środę, przypada Dzień Edukacji Narodowej i tego dnia nie będzie zwykłych lekcji. Szkoła ma jednak obowiązek zapewnić opiekę uczniom, którzy przyjdą do placówki, a w szkołach mogą odbywać się apele, uroczystości i zajęcia opiekuńcze ustalone przez dyrektora. W szkołach podstawowych zwykle organizowana jest opieka świetlicowa, w liceach, technikach i szkołach branżowych także nie ma zwykłych lekcji. Dzień Edukacji Narodowej nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc dla pracowników firm, urzędów i większości instytucji będzie to zwykła środa. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Understood.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim na 4 między węzłami Łany i Strzelce Opolskie zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia po zdarzeniu drogowym. Równolegle do soboty do 21 na odcinku Gliwice-Sośnica węzeł Gliwice-Bojków kierowcy jadący do Wrocławia muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Do 19 w województwie mazowieckim na DK79 w Garbatce-Letnisku obowiązuje objazd z kierunku Sandomierza do Warszawy przez DK12 ze Zwolenia, Radom i DW737 do Kozienic. W drugą stronę ruch prowadzony jest przez DW737 z Kozienic do Radomia i dalej DK12 z Radomia. Również do 17 na DK48 między Białobrzegami a Kozienicami w Mazowieckim utrzymują się utrudnienia na całym odcinku. Kierowcy muszą tam zachować ostrożność i liczyć się z wolniejszym przejazdem. Do jutra do 18 w województwie podlaskim na S61 między Łomżą, Ostrowią Mazowiecką prowadzone jest koszenie poboczy. Zajęty jest pas wolny, a prędkość ograniczono do 90 km na godzinę. Do soboty do 17 w województwie dolnośląskim na 4 przy węźle Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca trwają prace przy remoncie łącznic. W tej okolicy kierowcy muszą uważać na zwężenia i zmienioną organizację ruchu. Równolegle do soboty do 19 na węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca zamknięte są północne łącznice. Objazd wydłuża przejazd w tym rejonie. Słuchajcie radia DHT i Szerokiej Drogi. Motosek.

0: przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Marcin Kierwiński powiedział, że Polska przygotowuje się na pesymistyczny rozwój sytuacji za wschodnią granicą. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ocenił, że czarny scenariusz dla całej Europy zakłada przegraną Ukrainy w wojnie i dalszą ekspansję rosyjską. Dodał też, że przygotowane są plany ewakuacyjne na wypadek ataku Rosji na Polskę. Xi Jinping przybył w środę wieczorem do Waszyngtonu, a na lotnisku powitał go Donald Trump, co było odstępstwem od przyjętego protokołu dyplomatycznego. Xi Jinping podkreślił, że cele Chin i Stanów Zjednoczonych mogą być realizowane równolegle, przynosząc korzyści całemu światu. Spotkanie ma dotyczyć rozmów między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. W środę późnym wieczorem na numer alarmowy zadzwonił właściciel posesji w Woli Krobowskiej, gdzie umieszczono elementy infrastruktury łącznościowej, i zgłosił pożar anten oraz uszkodzenie agregatu prądotwórczego. Strażacy ugasili ogień, za wstępnie brane są pod uwagę podpalenie rozdzielni albo zwarcie instalacji elektrycznej. Na miejsce wezwano policjantów oddziałów prewencji i funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej, a o incydencie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Policyjni technicy zabezpieczają ślady, a wioska jest patrolowana przez funkcjonariuszy prewencji. Do sobotniego poranka nad częścią Polski będą występować opady deszczu, które miejscami staną się obfite. Szczególnie na północnym wschodzie może spaść nawet 30 mm deszczu, czyli tyle, ile zwykle pojawia się przez pół miesiąca. Po tym wilgotnym okresie nadejdzie czas niezwykle stabilnej pogody. Proces cywilny Karola Nawrockiego przeciwko wydawcy Onetu wchodzi w kolejną fazę. Podczas czwartkowego posiedzenia sąd przesłucha kolejnych świadków. Wśród nich są dziennikarze Bertolt Kittel i Marek Osieciński z TVN24. To kolejny etap postępowania dotyczącego publikacji Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu. Dzięki, że byliście z nami. Gra Radio DHT.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 10 w województwie śląskim na 4 między węzłami Łany i Strzelce Opolskie zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia po zdarzeniu drogowym. Od 9 rano do 15 w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Ciechocinek koszone są pobocza. Miejscami jezdnia jest zwężona. Do 19 w województwie mazowieckim w Garbatce-Letnisku obowiązują objazdy na DK79 w obu kierunkach. Równolegle do 18 na DK50 między Księżykami, a Zawiszynem trwa praca na odcinku drogi. Od 9 rano do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód, a węzłem Opole Południe w stronę Wrocławia trwa remont nawierzchni bitumicznej. W tej okolicy, na odcinku między węzłem Brzeg, a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami przy remoncie elementów mostu. Do jutra do 18 w województwie podlaskim na S61 między Łomżą, Ostrowią Mazowiecką koszone są pobocza. Zajęty jest pas wolny, a prędkość ograniczono do 90 km na godzinę. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Władimir Putin powiedział rosyjskim żołnierzom walczącym w Ukrainie, że wynik jego wyborów parlamentarnych był głosem oddanym na was. Kreml nasila propagandę i eskaluje wojnę, a wybory mogą być wykorzystane bardzo szybko. W tekście pojawia się też informacja, że 100 tysięcy żołnierzy Putina naciera na ukraińskie miasto. Poczobut podkreślił, że Białoruś dąży do poprawy relacji z Unią Europejską, kierując się własnym interesem. Odniósł się w ten sposób do spotkania szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Białorusi. Zaznaczył też, że mówienie o resecie relacji jest przedwczesne. Ceny drewna opałowego w nadleśnictwach zaczynają się od około 120 zł za metr sześcienny, ale zależą od gatunku, lokalnego cennika pierwszego stopnia przygotowania. W nadleśnictwie Syców metr sześcienny drewna S4 z drzew iglastych kosztuje 166,05 zł. Broza lub olcha 202,95 zł. A buk, grab czy dąb 233,70 zł, przy czym w innych regionach cena za te same gatunki może sięgać 270,60 zł za metr sześcienny. W składach opału gotowe, pocięte i wysuszone drewno, na przykład sezonowany dąb, kosztuje nawet 650 zł za metr przestrzenny ułożony na palecie. A do zakupu drewna prosto z lasu trzeba doliczyć transport, cięcie, rąbanie i ewentualne suszenie. Krajowa Izba Kominiarzy podaje, że dobrze ocieplony dom o powierzchni 100 m kwadratowych potrzebuje około 5 m drewna na sezon. A przeciętnie ocieplony dom 150 m kwadratowych nawet od 12 do 13 m. Sąd wydał ważną decyzję w sporze o dostęp mediów do Białego Domu, uznawanym za istotną przegraną prezydenta. Po wcześniejszym zakazie pracownicy wskazanych redakcji nie byli wpuszczani na teren Białego Domu, a media złożyły pozew, powołując się na konstytucyjną wolność prasy. W poniedziałek CNN miała dyżur w prezydenckim korpusie prasowym podczas planowanego wyjazdu Donalda Trumpa do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale po wykluczeniu stacji pozostałe telewizje odmówiły przejęcia jej obowiązków. ABC, CBS, CNN, Fox News i NBC oświadczyły wspólnie, że żadna administracja nie powinna ograniczać działalności organizacji medialnej tylko dlatego, że nie podoba jej się sposób relacjonowania wydarzeń. Orlen ogłosi przymusowy wykup akcji Energi, a zgodę na jego przeprowadzenie wyraziły zarząd i rada nadzorcza Orlenu. Cena za jedną akcję Energi wyniesie 27,60 zł i ma być zgodna z wartością godziwą wyznaczoną przez firmę audytorską. Orlen ma obecnie 95,23% akcji Energi, co daje 96,6% głosów na walnym zgromadzeniu. Przymusowy wykup obejmie akcje należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Służby od 2 dni poszukują w okolicy Malborka w województwie pomorskim niezidentyfikowanego obiektu, który mógł spaść na ziemię. Wcześniej zarejestrowały go systemy radiolokacyjne, a obiekt poruszał się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru. Do jego identyfikacji wykorzystano lotnictwo, ale nie udało się jednoznacznie ustalić, czym był. W nocy z 23 na 24 września Kijów stał się celem intensywnego ataku rakietowego, w którym zginęło 8 osób, a 8 kolejnych zostało rannych. O skali zniszczeń poinformowali burmistrz Kijowa Witalij Kliczko oraz Państwowa Służba Ratownicza. Atak spowodował zniszczenia domów i szpitali. W Celcie setki osób tkwią na plaży po masowym napływie migrantów, a mieszkańcy są wściekli na sytuację w autonomicznym mieście. Burmistrz Juan Jesus Vivas skarży się, że niewiele jest krajów Unii Europejskiej, w których po takim napływie migrantów sytuacja po tak długim czasie pozostaje tak chaotyczna. Władze niewiele robią, a Ceuta pozostaje w pułapce kryzysu. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu pożaru stacji Starlinków na Mazowszu i weryfikują oraz analizują zebrane informacje. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział, że rozważane są różne wersje zdarzenia. Dodał, że nie wszystkie podpalenia są aktami dywersyjnymi i zaapelował, by nie wpadać w panikę. W weekend zacznie się gwałtowne ocieplenie, które osiągnie apogeum w przyszłym tygodniu. Po największej fali zimna od kilku miesięcy temperatura popołudniami miejscami tylko nieznacznie przekracza 10 stopni Celsjusza, a nocami zbliża się do mrozu. Na zachodzie możliwe są wartości sięgające około 25 stopni Celsjusza. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Radio DHT.

0: Uwaga!
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10:00. Czas na serwis w Radiu DHT. Służby od 2 dni poszukują w okolicy Malborka w województwie pomorskim niezidentyfikowanego obiektu, który mógł spaść na ziemię. Wcześniej zarejestrowały go systemy radiolokacyjne, a obiekt poruszał się zgodnie z kierunkiem i...

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, działając na wniosek jednego z sędziów, wszczął postępowanie, które może zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Magdaleny Będkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. We wrześniu 2026 roku. Kierowana przez Teheran oś oporu przeszła do ofensywy, Huti zajęli jemeńskie wybrzeże Morza Czerwonego, a ataki na tankowce spowodowały gwałtowny wzrost światowych cen ropy. Iran zamierza wykorzystać ten chaos, by wyprzeć Stany Zjednoczone z regionu i zmusić sąsiadów do przestrzegania jego własnych zasad. Materiał ostrzega, że taka strategia może zmienić układ sił na Bliskim Wschodzie i zwiększyć napięcia w regionie. W czwartek rano dron wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii, co spowodowało start myśliwców F-16 i F-18. Wroga maszyna po 4 minutach lotu rozbiła się w pobliżu miejscowości Solka, zanim wojsko zdołało ją zaatakować. W sieci pojawiły się nagrania z tego zdarzenia. Instytut Studiów nad Wojną opisał scenariusz rosyjskiej operacji w estońskiej Narwie, która mogłaby wystawić Sojusz Północnoatlantycki na ciężką próbę. Według tej koncepcji rosyjscy propagandyści mieliby rozpowszechniać tezę o represjonowaniu rosyjskojęzycznej ludności, a następnie agenci zajęliby najważniejsze budynki w mieście i ogłosili powstanie Republiki Ludowej. Gdy estońskie siły bezpieczeństwa podjęłyby kontratak, agenci zwróciliby się do Moskwy o pomoc, a Kreml uzasadniałby działania ochroną osób pochodzenia rosyjskiego. Celem takiego scenariusza byłoby wymuszenie na Sojuszu Północnoatlantyckim odpowiedzi na pytanie, czy jest gotowy bronić miasta liczącego 50 tysięcy mieszkańców. W klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, w tym 3 księży. Do zdarzenia doszło w czwartek około 9:30, a wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Stan 3 osób jest ciężki i zagraża życiu. Napastnik jest w rękach policji, która przesłuchuje świadków i ustala okoliczności ataku. Minister Waldemar Żurek zapowiedział, że zbada, czy po interwencji rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak nie doszło do przekroczenia uprawnień. Skrytykował też samą sytuację, nazywając ją niedopuszczalną i podkreślając, że w tak wrażliwych sprawach nie wolno działać pod wpływem emocji. W sprawie po interwencji rodzinie odebrano dzieci. Żurek dodał, że ewentualne decyzje o odwołaniu rzeczniczki należą do tych, którzy ją powołali. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że w najbliższych miesiącach w związku z wojną Rosji na terenie Ukrainy możliwe są dwa scenariusze. Jeden zakłada dalsze dywersyjne ataki, głównie w zachodniej Europie, które mają wywoływać panikę społeczną. Drugi, jak powiedział, wykracza poza wyobraźnię i wiąże się z ryzykiem niekontrolowanego przebiegu wydarzeń, gdy drony mogą przylecieć w różne miejsca. A podrywanie myśliwców i działania bojowe mogą prowadzić do eskalacji. Kwaśniewski dodał, że Polska musi być przygotowana na taki typ działań Rosji oraz na element przypadkowości, który jest niebezpieczny. 4 rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii, a jeden z nich eksplodował. Prezydentka Mołdawii Maja Sandu poinformowała, że kolejny masowy atak Rosji na Ukrainę dotarł także do jej kraju. Tego samego dnia dron wleciał również w przestrzeń powietrzną Rumunii. Chorwacja zgodziła się na ekstradycję Wołodymyra Żurawlowa do Niemiec, a decyzja zapadła 18 września i została pisemnie przekazana 5 dni później. Adwokat Żurawlowa zapowiedział zaskarżenie orzeczenia, a sam Żurawlow ma ogłosić w czwartek bezterminową głodówkę. Sąd w Puli odrzucił argumenty obrony, w tym powołanie się na orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie i zasadę non bis in idem, uznając, że Chorwacja stosuje własne przepisy. Niemcy zarzucają mu udział w sabotażu gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2, za co może grozić mu do 15 lat pozbawienia wolności. Od przyszłego roku lekarz będzie mógł wystawić zwolnienie lekarskie tylko w odniesieniu do jednego tytułu ubezpieczenia, co dotyczy osób pracujących na kilku etatach lub łączących różne formy zatrudnienia. Jeśli ktoś pracuje w dwóch miejscach, L4 obejmie tylko tę pracę, której nie może wykonywać z powodu choroby, a na prośbę ubezpieczonego lekarz nie będzie musiał wystawiać zwolnienia dla każdego miejsca pracy. Od 2026 roku bardziej szczegółowe mają być też kontrole osób na zwolnieniu lekarskim. A pracodawcy zatrudniający do 20 osób będą mogli samodzielnie sprawdzać, czy pracownik nie podejmuje pracy zarobkowej lub działań utrudniających rekonwalescencję. Osoby zatrudnione w kilku miejscach będą musiały poinformować płatnika zasiłku, z którego tytułu otrzymały L4. Narodowy Fundusz Zdrowia od stycznia 2027 roku chce, by wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i operacje kręgosłupa były wykonywane wyłącznie w oddziałach specjalistycznych z odpowiednim sprzętem i kadrą na miejscu. Zmiana obejmie m.in. artroskopię, wybrane zabiegi kończyny dolnej, operacje kręgosłupa oraz wybrane zabiegi urologiczne dotyczące moczowodu i pęcherza moczowego. Od października 2026 roku wzrośnie też o 40% finansowanie jednoczasowego leczenia obustronnej przepukliny pachwinowej. A od maja 2027 roku Narodowy Fundusz Zdrowia powiąże część płatności z jakością świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej i w szpitalach. W placówkach podstawowej opieki zdrowotnej stawka kapitacyjna będzie obniżana za brak wizyt domowych, brak teleporad lub zbyt duży ich odsetek oraz za niską zgłaszalność na badania mammograficzne i cytologiczne. A w szpitalach wysokość kontraktów ma zależeć od 20 wskaźników jakości. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej. Radio.

0: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. W klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu zginął ksiądz, a cztery inne osoby zostały ranne po ataku 31-letniego obywatela Ukrainy. Do zdarzenia doszło w czwartek około 9:30, przed mszą świętą, a napastnik został zatrzymany przez policję. Poszkodowanych było czterech mężczyzn, w tym trzech księży oraz jedna kobieta. Wszyscy trafili do szpitala. Teren opactwa został odgrodzony, a policjanci, biegli i prokuratorzy prowadzą czynności, które mają potrwać jeszcze wiele godzin. Po rosyjskich atakach w dniach od 23 do 24 września część Kijowa została bez internetu po uderzeniu w infrastrukturę czterech dostawców internetu w Ukrainie. UTELS, Web Etherlink i Crazy Network. Ataki objęły także dwóch dostawców hostingu, CityHost i MiroHost. Skutkiem było zakłócenie dostępu do sieci w części ukraińskiej stolicy. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła czynności w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. W śledztwo zaangażowane są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Mazowiecka Policja, Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Nieoficjalnie ustalono, że w ogniu stanęła skrzynka zasilająca, którą ktoś mógł oblać łatwopalną cieczą albo rzucić w nią butelką z taką substancją. Śledczy sprawdzają okoliczności zdarzenia. We wtorek wieczorem w Jedlance w województwie lubelskim dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki leżące na torach. Uszkodzone zostały przednie zgarniacze lokomotyw, ale żaden ze składów się nie wykoleił i nikt nie ucierpiał. Policja z Łukowa poinformowała, że za incydent odpowiada 12-latek z powiatu łukowskiego, który przyznał się do zepchnięcia z nasypu betonowych fragmentów dawnego peronu i ułożenia kamieni na torach. Zgromadzone materiały trafią do sądu rodzinnego i nieletnich w Łukowie, który ustali, czy zachowanie chłopca jest przejawem demoralizacji i czy zastosować wobec niego środki wychowawcze. Nad biegunem północnym rośnie w siłę wir polarny, który wpływa na zimową pogodę w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Pierwsze prognozy wskazują, że w tym roku jego zachowanie będzie nietypowe. To może oznaczać większe zawirowania w pogodzie w kolejnych miesiącach. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
1: You've got the best plan. In one place, this is DHT Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie podkarpackim kierowcy jadący DK77 na obwodnicy Stalowej Woli i Niska muszą liczyć się z utrudnieniami. Również do 17 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwa mycie elementów obiektu mostowego. Do 19 na 4 w województwie opolskim między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w stronę Wrocławia prowadzone są roboty przy nawierzchni bitumicznej. Kierowcy muszą tam zwolnić i uważać na zwężenia. Do 19 w województwie mazowieckim na DK79 w Garbatce-Letnisku obowiązują objazdy w obu kierunkach. Z Sandomierza do Warszawy prowadzą one przez DK12 zezwolenia, Radom i DW737 do Kozienic, a w stronę Warszawy ruch poprowadzono przez DW737 z Kozienic do Radomia i dalej DK12. Do 20 w województwie śląskim na 1 między węzłem Częstochowa Południe a Woźnikami występują ograniczenia ruchu. Na tym odcinku kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na jezdni. Do jutra do 18 na S61 między Łomżą, Ostrowią Mazowiecką prowadzone jest koszenie poboczy w kierunku Warszawy i Łomży. Zajęty jest pas wolny, a prędkość ograniczono do 90 km na godzinę. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Siły Ukrainy osiągnęły w ostatnim czasie postępy w kilku sektorach linii frontu i kontynuują kontrataki, wywierając presję na rosyjskie pozycje od rejonu Kupiańska w obwodzie charkowskim aż po front południowy. Ukraińskie działania obejmują 4 punkty na froncie. Materiał nie podaje dodatkowych szczegółów dotyczących skali tych postępów ani dalszych kroków. Kraj Krasnodarski na południu Rosji ogłosił stan wyjątkowy po trwających od tygodni intensywnych ukraińskich atakach na porty nad Morzem Czarnym i infrastrukturę żeglugową. Naloty sparaliżowały szlaki eksportowe i spowodowały, że lokalne gospodarstwa rolne są przepełnione niesprzedanym zbożem. W efekcie region wprowadził nadzwyczajne środki. Ekonomiści Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w najnowszym raporcie ostrzegają przed sytuacją na światowych giełdach. W pesymistycznym scenariuszu przewidują w 2027 roku najsilniejszy spadek kursów od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku. Wymieniają 3 czynniki ryzyka, w tym szczególnie silne zjawisko klimatyczne El Niño. Na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu województwo podkarpackie doszło do ataku nożownika. W wyniku zdarzenia zginął duchowny. Do dramatycznego ataku odnieśli się politycy. Nie możemy przejść nad tą tragedią do porządku dziennego, napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Sojusznicze systemy Patriot będą bronić lotniska w Jasionce, a szef MON przekazał, że otrzymał w tej sprawie zapewnienia ze kwatery Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kosiniak-Kamysz powiedział też, że resort zna już państwo, które poprowadzi misję w 2027 roku, a plan został zatwierdzony przez Sojusz Północnoatlantycki. Obecnie ochronę Centrum Logistycznego Sojuszu Północnoatlantyckiego przy lotnisku Rzeszów-Jasionka zapewniają holenderskie systemy obrony powietrznej. A Holandia wcześniej przedłużyła obecność swoich żołnierzy i systemów Patriot w Polsce do grudnia. Po rosyjskim ataku na Ukrainę podniesiono stan gotowości na przejściach granicznych, a rano w polskiej przestrzeni powietrznej operowały polskie samoloty i czeskie myśliwce JAS-39 Gripen. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Auto Service.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 w województwie mazowieckim na DK79 w Garbacy-Letnisku obowiązuje objazd w obu kierunkach. Kierowcy jadący z Sandomierza do Warszawy pojadą przez DK12 ze Zwolenia, Radom i DW737, a w stronę Warszawy przez DW737 z Kozienic do Radomia i dalej DK12. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Wrocławia trwa remont nawierzchni bitumicznej. Na trasie trzeba liczyć się z utrudnieniami i zwężeniem. Do 20 w województwie śląskim, na 1 między węzłem Częstochowa Południe a Woźnikami, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle na odcinku Gliwice-Sośnica, Gliwice Wschód w kierunku Łodzi także obowiązuje zwężenie. Do jutra do 18 w województwie podlaskim, na S61 między Łomżą a Ostrowią Mazowiecką, prowadzone jest koszenie poboczy. Zajęty jest pas wolny, a prędkość ograniczono do 90 km na godzinę. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Duński wywiad ocenia ryzyko uderzenia na państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego jako niskie, ale rosnące. Wskazuje też, że Kreml może w najbliższych miesiącach zdecydować się na ograniczoną operację militarną, by przetestować jedność Sojuszu. Materiał nie podaje, gdzie taki atak mógłby nastąpić ani jak miałby wyglądać. W czwartek około 9.30 na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu doszło do ataku, w którym jedna osoba zginęła, a cztery kolejne zostały ranne. Policja zatrzymała 31-letniego obywatela Ukrainy. Premier Donald Tusk napisał, że sprawca jest w rękach polskiej policji i zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz przekazała, że w zdarzeniu brały udział zarówno osoby świeckie, jak i duchowne uczestniczące we mszy w opactwie. Mars uruchamia nowe internetowe centrum wiedzy o adopcji Mars Adoption Hub i w dniach od 2 do 4 października organizuje z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Weekend Adopcji. Z badania firmy wynika, że 23% respondentów z Polski jest otwartych na adopcję zwierzęcia. Ale zniechęcają ich między innymi niepewność związana ze zdrowiem czworonoga, nieznana historia zwierzęcia i przygotowanie domu na jego przyjęcie. Osoby, które adoptują psa lub kota w jednym z 6 wybranych schronisk Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, otrzymają 3-miesięczny voucher na konsultację z behawiorystą. Mars rozszerza też w 2026 roku zasięg globalnego weekendu adopcji na ponad 30 krajów. Stany Zjednoczone przygotowują dniowy zakaz eksportu oleju napędowego do Europy, co może mocno uderzyć w rynek paliw na kontynencie. Zależność Europy od dostaw ze Stanów Zjednoczonych wzrosła po zamknięciu cieśniny Ormus, które ograniczyło import z Kataru, Kuwejtu, Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Unia Europejska ma teraz niewiele łatwo dostępnych alternatyw, bo wcześniej musiała dywersyfikować dostawy najpierw po ograniczeniu importu z Rosji, a potem z Bliskiego Wschodu. Urzędnicy cytowani przez Politico bagatelizują jednak sprawę albo nie wierzą w powodzenie planu Donalda Trumpa. Reporterowi Politico odmówiono wstępu do Białego Domu mimo wyroku Sądu Federalnego, który natychmiast przywrócił ten dostęp. Sprawa dotyczy zakazu wstępu nałożonego wcześniej przez Donalda Trumpa. W materiale podkreślono, że to nie rząd decyduje o tym, co publikują media. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
1: Trzy pokolenia muzyki.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 w województwie mazowieckim na DK79 w Garbacy-Letnisku obowiązuje objazd w obu kierunkach. Kierowcy jadący z Sandomierza do Warszawy pojadą przez DK12 ze Zwolenia, Radom i DW737, a w stronę Warszawy przez DW737 z Kozienic do Radomia i dalej DK12. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Wrocławia trwa remont nawierzchni bitumicznej. Na trasie trzeba liczyć się z utrudnieniami i zwężeniem. Do 20 w województwie śląskim, na 1 między węzłem Częstochowa Południe a Woźnikami, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle na odcinku Gliwice-Sośnica, Gliwice Wschód w kierunku Łodzi także obowiązuje zwężenie. Do jutra do 18 w województwie podlaskim, na S61 między Łomżą a Ostrowią Mazowiecką, prowadzone jest koszenie poboczy. Zajęty jest pas wolny, a prędkość ograniczono do 90 km na godzinę. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Co najmniej kilkanaście rosyjskich uczelni i szkół musiało nagle przerwać zajęcia w Moskwie z powodu alarmów bombowych. Na miejsce przyjechały służby z psami tropiącymi, a spanikowani studenci zablokowali ulice wokół kampusów. Alarmy sparaliżowały stolice i doprowadziły do ewakuacji uczniów oraz studentów. Donald Trump oświadczył podczas wizyty Xi Jinpinga w Białym Domu, że od czasu jego pierwszej kadencji obaj przywódcy nawiązali wspaniałą przyjaźń opartą na wzajemnym szacunku i kluczowych interesach swoich narodów. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił też, że relacje z prezydentem Chin mają taki właśnie charakter. Dwóch schwytanych północno-koreańskich żołnierzy wyruszyło do Korei Południowej, poinformował w środę prezydent Wołodymyr Zełenski. To jedyna podana informacja o ich losie po pojmaniu. Pozostałe elementy tekstu to promocja publikacji i wezwanie do wsparcia pracy redakcji, więc nie wnoszą nowych faktów. Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do ataku w klasztorze w Jarosławiu, w którym jedna osoba nie żyje. Napisał, że państwo musi być silne, działać szybko i bezwzględnie w egzekwowaniu prawa. Podkreślił też, że zasady i wartości wspólnoty muszą być respektowane przez wszystkich przebywających w kraju. Stany Zjednoczone wycofują się z kolejnych obszarów globalnej polityki, a Chiny szybko wypełniają powstające luki. Scott Kennedy z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie ocenia, że Stany Zjednoczone w zasadzie dają Xi Jinpingowi wolną rękę. Donald Trump podcina filary, na których opiera się globalny wpływ Stanów Zjednoczonych i zabiega o względy Xi Jinpinga. Chiny wykorzystują błędy Waszyngtonu, realizując swój długofalowy plan. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Wołodymyr Zełenski odniósł się do ataku nożownika w Jarosławiu i napisał, że sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. W czwartek przed południem na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej mężczyzna ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę, a jedna z ranionych osób zmarła. Zatrzymany został 31-letni obywatel Ukrainy. W związku ze zdarzeniem władze Jarosławia ogłosiły żałobę w mieście, zwiększono liczbę policyjnych patroli, a wojewoda podkarpacka zwołała sztab kryzysowy. Czołgi K2, które pod koniec sierpnia otrzymała Polska, są kolejnym elementem systemu budowanego od 2022 roku. Warszawa dysponuje dziś jedną z najpotężniejszych armii w Europie, a próby łatwego pokonania jej ignorują podstawowe fakty. Tak ocenia polski potencjał czeski serwis militarny Armatnie Sprawodaj. OpenAI udostępni rządowi Ukrainy bezpłatny dostęp do opartego na sztucznej inteligencji programu DeepRack. Narzędzie ma służyć do wykrywania luk w zabezpieczeniach systemów cyfrowych oraz przeciwdziałania cyberatakom na infrastrukturę cywilną, w tym szpitale i elektrownie. To ma wzmocnić cyberochronę Ukrainy przed atakami na kluczowe systemy. Donald Trump przywitał Xi Jinpinga w Białym Domu, mówiąc o naprawdę wielkiej przyjaźni opartej na wzajemnym szacunku i żywotnych interesach obu państw. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział rozmowy o bardziej zbilansowanych relacjach handlowych oraz o superinteligencji, jak określił sztuczną inteligencję, a także o kwestiach gospodarczych i nowoczesnych technologiach. Trump podkreślił też znaczenie relacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami dla przyszłości obu krajów i wspomniał o współpracy podczas II wojny światowej. Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego powitania na czerwonym dywanie, po którym odbyła się rozmowa w cztery oczy, a następnie dołączyły rozszerzone delegacje. Polscy naukowcy z Politechniki Łódzkiej stworzyli system lokalizacji akustycznej dronów, który wykrywa bezzałogowce po dźwięku. Prototyp zaprezentowano podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, a w czwartek pokazano jego działanie w Łodzi. Urządzenie analizuje sygnały z mikrofonów, odizolowuje dźwięk drona i na tej podstawie określa jego położenie oraz trasę lotu, także na bardzo niskiej wysokości. Twórcy podkreślają, że system działa pasywnie i może uzupełniać inne metody ochrony przestrzeni powietrznej, a rozmowy dotyczące wdrożenia technologii do produkcji już trwają. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sąd umożliwił Andrzejowi Stankiewiczowi dołączenie do strony pozwanej w procesie, który Karol Nawrocki wytoczył wydawcy Onetu. Dziennikarz powiedział, że od 30 lat nie wychodzi z sądów i że to dla niego procesy dziennikarskie, więc nie jest to dla niego nowość. Piątek przyniesie w Polsce zachmurzenie i deszcz, który zwłaszcza na północnym wschodzie będzie intensywny. Nad krajem mają zalegać fronty, a temperatura pozostanie niska. To ma być ostatni dzień z tak nieprzyjemną pogodą, po którym warunki zaczną się poprawiać. Sojusz Północnoatlantycki zwiększa wymianę informacji wywiadowczych. A naczelny dowódca sił sojuszu w Europie generał Grynkiewicz zapewnił, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego są przygotowane na ewentualne ograniczone rosyjskie działania przeciwko państwom członkowskim. Generał odniósł się do próby ataku dronowego na lotnisko Lipsk-Halle w Niemczech oraz incydentu z rosyjskim statkiem, który miał wystrzelić flary w kierunku duńskiego śmigłowca wojskowego, i podkreślił, że sojusz ma zdolność obrony każdego centymetra swojego terytorium. Duński wywiad wojskowy ocenił wcześniej, że Rosja może w najbliższych miesiącach nasilić działania hybrydowe przeciwko Zachodowi. A ryzyko ograniczonego ataku na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego graniczące z Rosją jest niskie, ale rosnące. W Norfolk w stanie Virginia trwa też zmiana na stanowisku dowódczym w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. A Grynkiewicz powiedział, że Stany Zjednoczone nadal będą dostarczać sojuszowi kluczowe zdolności, choć w bardziej ograniczonym zakresie, podczas gdy państwa europejskie przejmują większą część obowiązków. Jan Urban powiedział przed meczem z Bośnią i Hercegowiną, że Polska gra w jednej z najbardziej wyrównanych grup i chce przygotować się do Mistrzostw Europy, a jednocześnie osiągać dobre wyniki w Lidze Narodów. Selekcjoner ocenił też, że drużyna bywa zaskoczona w początkowej fazie spotkań, ale nie uważa tego za problem z przygotowaniem mentalnym. Oraz zaznaczył, że skrzydłowi Nicola Zalewski i Jakub Kamiński grali ostatnio mniej w klubach. W konferencji uczestniczył także Przemysław Frankowski, który po blisko roku wraca do reprezentacji Polski i deklaruje, że chce pomóc drużynie w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie na pte narodowym rozpocznie się w piątek o 20:45. A trzy dni później Polacy zagrają ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października z Rumunią w Warszawie i po kolejnych 3 dniach rewanż z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy. Jajka najlepiej przechowywać w lodówce, w wytłaczance i z dala od produktów o intensywnym zapachu, a nie na drzwiach lodówki, gdzie temperatura często się zmienia. Specjaliści wskazują, że około 4 stopni Celsjusza spowalnia psucie jajek i ogranicza rozwój bakterii, a po zakupie warto włożyć je do lodówki jak najszybciej. Mary Berry podaje też, że surowe jajka po rozbiciu można zamrażać nawet do 6 miesięcy, a przed użyciem należy je delikatnie wymieszać. Przy wyborze jajek warto sprawdzać oznaczenia na skorupce, stan opakowania i datę przydatności do spożycia, a świeżość można ocenić także prostym testem w szklance z wodą. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki. You are listening to hits of three generations on

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Chorwacki sąd zezwolił na ekstradycję do Niemiec Ukraińca podejrzewanego o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream. To zwrot w sprawie sabotażu, w której wcześniej Polska odmówiła wydania tej osoby. Decyzja chorwackiego sądu otwiera drogę do przekazania podejrzewanego niemieckim władzom. Premier Donald Tusk odniósł się do tragedii w Jarosławiu i stwierdził, że dobrze się stało, iż prezydent Ukrainy zareagował natychmiast. Chodzi o wpis na platformie X, w którym prezydent Ukrainy potępił atak obywatela Ukrainy. W Jarosławiu doszło do ataku nożownika w klasztorze, w którym jedna osoba nie żyje. Prokuratura przekazała nowe informacje w sprawie ataku w klasztorze w Jarosławiu, w którym 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób. Jedna osoba, ksiądz, zmarła w szpitalu, a dwie kolejne są w stanie zagrażającym życiu. Śledczy ustalili, że mężczyzna tego samego dnia wjechał do Polski z Niemiec, wszedł na teren opactwa, a potem do pomieszczeń kuchennych i kościoła. Zatrzymany został ujęty na miejscu przez policję, a prokuratura czeka na wyniki badań krwi oraz decyzje lekarzy, czy możliwe będą dalsze czynności procesowe. W Jarosławiu w klasztorze sióstr benedyktynek 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 4 mężczyzn, w tym 3 księży oraz 1 kobietę, a jeden z księży zmarł. Sprawca jest w rękach policji, a poszkodowani trafili do szpitala, policja prowadzi czynności w sprawie ataku. Premier Donald Tusk zapewnił, że napastnik będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Za prezydent Karol Nawrocki oczekuje szybkiego i dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii. Na zdarzenie zareagowali też m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, Jarosław Kaczyński, Marcin Horała, Magdalena Biejat i Włodzimierz Czarzasty. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku zakończyła śledztwo w sprawie pracy jednej z komisji obwodowych w Ostrowi Mazowieckiej, która miała siedzibę w szkole podstawowej nr 2. Według ustaleń śledczych, podczas drugiej tury wyborów prezydenckich 1 czerwca 2025 roku 9 członków komisji nieprawidłowo przeliczyło karty do głosowania i błędnie ustaliło liczbę głosów ważnych i nieważnych oraz rozdzieliło głosy między kandydatów. W efekcie liczba głosów oddanych na Karola Nawrockiego została zaniżona o 100, a wynik Rafała Trzaskowskiego zawyżony o 101 głosów. Za niedopełnienie obowiązków grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Jarosławiu wierni są wstrząśnięci atakiem 31-letniego nożownika z Ukrainy w miejscowym kościele, w którym zginął ksiądz Stanisław. Mieszkańcy mówią, że zginął w miejscu, które było jego prawdziwym powołaniem. Służby wzmocniły czujność, by w mieście nie doszło do eskalacji antyukraińskich nastrojów. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska powiedziała, że od ponad 5 miesięcy nie jest dopuszczona do orzekania, ale absolutnie nie żałuje kandydowania. Jej wypowiedź dotyczy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. W materiale pojawia się też informacja o toczącym się postępowaniu dyscyplinarnym wobec trojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dziennikarze CNN, Zemeznow i Politico wrócili do relacjonowania wydarzeń w Białym Domu po decyzji sądu, który zablokował ich wcześniejsze wykluczenie przez prezydenta Donalda Trumpa. Zakaz wstępu dla tych mediów został więc wstrzymany. Spór dotyczył dostępu redakcji do wydarzeń w Białym Domu. W Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się trzecia rozprawa w procesie z powództwa prezydenta Karola Nawrockiego przeciwko redakcji Onetu. Andrzej Stankiewicz na własny wniosek zrezygnował z roli świadka i dołączył do strony pozwanej, by osobiście odpowiadać za ustalenia w sprawie tajemnic Grand Hotelu. Sąd wysłuchał też zeznań dziennikarzy TVN24. Podczas pierwszego szczytu Plalbook Paris Live organizowanego przez Politico główni kandydaci do wyborów prezydenckich we Francji w 2027 roku przedstawili swoje wizje Europy, Ukrainy i relacji z innymi stolicami. W debacie wzięli udział liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen, kandydat skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon oraz centrowy były premier Gabriel Attal. Spór dotyczył przede wszystkim Ukrainy i miejsca Francji w Europie. To były wiadomości Radia DHT.
0: This is Radio.

0: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump podczas Kongresu Polonii Amerykańskiej powiedział, że jest wielkim przyjacielem narodu polskiego i podziękował Polakom za pomoc w wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził też, że społeczność polsko-amerykańska od lat pomaga Amerykanom zdobywać i bronić wolności. Wystąpienie było poświęcone 250 latom polskiego wkładu w rozwój Ameryki, a goście wydarzenia zobaczyli tablicę podarowaną Stanom Zjednoczonym przez Polskę. Donald Trump podziękował również Karolowi Nawrockiemu za tablicę upamiętniającą 250. rocznicę powstania Ameryki, którą mają umieścić na łuku triumfalnym Stanów Zjednoczonych. Żandarmeria wojskowa zatrzymała oficera ze sztabu generalnego, a informację potwierdził rzecznik sztabu generalnego pułkownik Marek Pietrzak. Według ustaleń tygodnika wojskowy miał rozpowszechniać treści o charakterze pedofilskim. Sprawa dotyczy działań prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową wobec oficera ze sztabu generalnego. W klasztorze w Jarosławiu 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób, a jeden z księży zmarł. Dwie lżej ranne osoby trafiły do szpitali w Przeworsku i Przemyślu, a najciężej poszkodowany pacjent po dwóch operacjach ratujących życie pozostaje w stanie ciężkim, lecz stabilnym. Sprawca został zatrzymany, po pomocy na szpitalnym oddziale ratunkowym przewieziono go do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, a badanie alkomatem wykazało 0,0 promila. Śledczy ustalili, że wjechał do Polski w nocy z Niemiec i jechał w stronę przejścia granicznego w Korczowej, a decyzja o przesłuchaniu zależy od opinii lekarzy. Cyberatak na dane medyczne Polaków objął system podmiotu przetwarzającego dane, czyli spółki Abusoft z Olsztyna. A naruszenie poufności mogło dotyczyć m.in. danych kontaktowych, numerów PESEL oraz informacji o stanie zdrowia pacjentów. Krzysztof Gawkowski przekazał, że sprawa jest elementem szerszego śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. A według dotychczasowych informacji Abusoft nie zgłosił incydentu ani do CERT Polska, ani do CIRT CES. Odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu podał, że analiza śledcza potwierdziła opanowanie incydentu i brak dowodów na dalszy nieuprawniony dostęp do systemów. Minister zapowiedział konsekwencje, jeśli prywatna firma naruszyła procedury bezpieczeństwa, a CIRT CES i Ministerstwo Zdrowia przekazały dostawcom oprogramowania zalecenia bezpieczeństwa do wdrożenia. Donald Tusk towarzyszył w czwartek kandydatce na prezydenta Krakowa Monice Piątkowskiej podczas spotkania z mieszkańcami i mówił, że Kraków jest wizytówką Polski. Premier podkreślał, że szanse Krakowa są szansami dla Polski, a dobrze zarządzane miasto ma być także gwarancją rozwoju kraju. Zaznaczył też, że rząd chce szukać w Krakowie sposobów na wykorzystanie sztucznej inteligencji tak, by nie zagrażała miejscom pracy. Wybory prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Kolejny serwis za godzinę. Zostańcie z nami.
1: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 w województwie mazowieckim, na DK79 w Garbatce-Letnisku, obowiązuje objazd w obu kierunkach. Kierowcy jadący z Sandomierza do Warszawy pojadą przez DK12 ze Zwolenia, Radom i DW737, a w stronę Warszawy przez DW737 z Kozienic do Radomia i dalej DK12. Do 19 w województwie opolskim, na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Wrocławia, trwa remont nawierzchni bitumicznej. Na trasie trzeba liczyć się z utrudnieniami i zwężeniem. Do 20 w województwie śląskim, na 1 między węzłem Częstochowa Południe a Woźnikami, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle na odcinku Gliwice-Sośnica, Gliwice Wschód w kierunku Łodzi także obowiązuje zwężenie. Do jutra do 18 w województwie podlaskim, na S61 między Łomżą a Ostrowią Mazowiecką, prowadzone jest koszenie poboczy. Zajęty jest pas wolny, a prędkość ograniczono do 90 km na godzinę. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Do fonta.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do odbiorców w województwach podkarpackim i lubelskim w związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy. W komunikacie podano, że sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej operuje polskie lotnictwo. Wcześniej w czwartek służby informowały o rosyjskim ataku na Ukrainę około godzina 8. Zamieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali ostrzeżenia jeszcze przed godziną 6. Alerty objęły m.in. powiaty w okolicach Lublina, Chełma, Zamościa, Białej Podlaskiej, Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega. Podczas debaty generalnej na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych część delegatów opuściła salę w czasie wystąpienia premiera Izraela Benjamina Netanyahu, a z widowni słychać było buczenie, tupanie i okrzyki poparcia. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Khalilur Rahman kilkakrotnie wzywał do zachowania porządku. Netanyahu nazwał wychodzących delegatów moralnymi tchórzami i stwierdził, że Izrael broni także krajów, których przedstawiciele opuścili salę. W swoim wystąpieniu skrytykował też burmistrza Nowego Jorku Zorana Mamdaniego, Katar i Turcję oraz podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za poparcie dla Izraela. Na jeziorze Tanganyika wywróciła się w czwartek łódź przewożąca około 100 pasażerów i towary, która wypłynęła z Kigomy w zachodniej Tanzanii do Kalemie w Demokratycznej Republice Konga. Udało się uratować 49 osób, a 41 pasażerów nie przeżyło katastrofy. Przyczyny wywrócenia się łodzi nie zostały jeszcze ustalone. Jezioro Tanganyika jest kluczowym szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców Tanzanii i Demokratycznej Republiki Konga, gdzie transport wodny często pozostaje jedyną możliwością przemieszczania się. Film Ewy Ewart Do ostatniego oddechu został nagrodzony Srebrnym Delwinem podczas festiwalu Cannes Corporate Media TV Awards 2026 w kategorii Human Concerts and Social Issues. Dokument pokazuje bohaterów z różnych części świata, których łączy strach związany ze smogiem, a jego tematem są globalne wyzwania związane z zanieczyszczeniem powietrza. W filmie padają dane, że 99% światowej populacji oddycha toksycznym powietrzem, co godzinę umiera blisko 900 osób, a rocznie przez smog przedwcześnie umiera 8 milionów osób. Produkcja powstała w Polsce, Wielkiej Brytanii, Chile, Stanach Zjednoczonych, Republice Południowej Afryki i Pakistanie. Należąca do grupy Volkswagen spółka Moja wprowadziła na ulicę Orlando na Florydzie samojeżdżące taksówki. Pasażerowie mogą zamawiać przejazdy przez aplikację mobilną VIP oraz korzystać z wyznaczonych punktów odbioru i wysiadania wzdłuż trzech tras na terenie La Canona. Autonomiczne pojazdy w modelu IT. Busy wyposażono w system opracowany przez firmę Mobilele, a projekt realizowany jest z operatorem przewozów autonomicznych BIP. Moja Ameryka prowadzi obecnie w dwóch stanach testy drogowe i walidację swoich systemów, żeby w przyszłości uruchomić tam przewozy komercyjne. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W czwartek w Bundestagu odbyła się burzliwa debata nad projektem uchwały zgłoszonym przez Alternatywę dla Niemiec, która zażądała od rządu natychmiastowego wstrzymania wszelkiej pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy, z wyjątkiem wsparcia humanitarnego. AfD domaga się też zablokowania procesu akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, objęcia jej unijnymi gwarancjami bezpieczeństwa oraz wycofania się z sankcji. Poseł AfD Markus Frochmajer oskarżył rząd o zdradę stanu i działanie jak filia rządu ukraińskiego, a jego wystąpienie spotkało się z ostrą krytyką ze strony CDU, Zielonych i SPD. AfD notuje rekordowe poparcie w sondażach, sięgające nawet 30%. Przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenka ułaskawił 15 więźniów, wśród których jest 10 kobiet. Biuro Łukaszenki podało, że 13 osób było skazanych za popełnienie przestępstw o charakterze ekstremistycznym, a ułaskawienie nastąpiło po złożeniu próśb o łaskę i wyrażeniu skruchy. W ubiegłym tygodniu specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Don Coale, spotkał się z Łukaszenką w Mińsku. Stany Zjednoczone prowadzą z władzami Białorusi rozmowy o uwolnieniu setek więźniów w zamian za złagodzenie amerykańskich sankcji. Minister finansów Andrzej Domański podpisał w czwartek interpretację ogólną dotyczącą podatkowych skutków transkrypcji aktu małżeństwa. Osoby, które uzyskały taką transkrypcję, będą miały przed polskimi urzędami skarbowymi dokładnie takie same prawa i obowiązki jak pozostali małżonkowie. Minister ocenił, że decyzja dotyczy kilkuset osób i ma zapewnić skuteczne egzekwowanie tych praw. Andrzej Domański mówił też o kosztach bezpieczeństwa, wskazując na 200 miliardów złotych rocznie i prawie 5% produktu krajowego brutto przeznaczane na ten cel. Zapowiedział, że rząd chce opodatkować nadzwyczajne zyski największych koncernów paliwowych, a uzyskane środki przeznaczyć na dalsze obniżanie cen paliw. W ocenie ministra bez podpisu prezydenta pod taką ustawą nie będzie możliwe wprowadzenie tego rozwiązania. W piątek w całej Polsce będzie duże zachmurzenie i miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie deszcz może być bardziej obfity. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, a miejscami spadnie od 1 do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W piątek opady w większości kraju mają wynieść od 1 do 5 litrów na metr kwadratowy, a na północnym wschodzie suma deszczu może sięgnąć od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. Donald Tusk powiedział w Krakowie, że Rosja nie jest zainteresowana pokojem, lecz eskalacją, a Europa musi być przygotowana na hybrydowe formy presji. Podkreślił, że nie grozi nam inwazja i nie mówi o wojnie takiej, jaka toczy się w Ukrainie, ale potrzebne są przygotowania dla obrony cywilnej, państwa, policji, straży pożarnej i obywateli. Premier ocenił też, że Putin chce zamęczyć Ukrainę i Europę oraz wywoływać zmiany polityczne na kontynencie. Dodał, że potrzebna jest jedność narodowa i elementarna lojalność ze strony opozycji oraz prezydenta, a sam jest coraz bardziej rozczarowany tym, co robi prezydent Karol Nawrocki. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Muzyka na każdą pogodę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Tucker Carlson uznał, że prezydent Stanów Zjednoczonych powinien zostać odsunięty od sprawowania urzędu przez własnych sekretarzy gabinetu, gdy zagroził atakiem nuklearnym na Iran. Były zwolennik Donalda Trumpa wypowiedział te słowa w odniesieniu do napięć wokół Iranu. Cytat Carlsona wskazuje, że jego zdaniem reakcja członków gabinetu powinna nastąpić w chwili takiego zagrożenia. Siergiej Naryszkin oświadczył w rozmowie z rosyjskim kanałem pierwszym, że Unia Europejska ingerowała w wybory parlamentarne w Rosji. Dyrektor służby wywiadu zagranicznego powiedział, że Komisja Europejska miała wcześniej przygotować stanowisko, w którym wybory zostałyby uznane za nieprawidłowe. Jednocześnie nie przedstawił szczegółów ani materiałów potwierdzających te twierdzenia. Według wstępnych danych rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej Jedna Rosja zdobyła 57,97% głosów w części proporcjonalnej, a frekwencję oszacowano na 56,66%. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zapowiedział, że po listopadowych wyborach do Kongresu Stany Zjednoczone czeka czas rozliczeń. W rozmowie z agencją AFP ostro skrytykował prezydenta Donalda Trumpa, zarzucając mu próbę cofnięcia kraju do XIX wieku i twierdząc, że Ameryka się cofa. Newsom ocenił też, że nadchodzące wybory mogą być punktem zwrotnym w amerykańskiej polityce, a spadające poparcie dla Trumpa otwiera szeroko drzwi dla demokratów. Dodał, że kandydat Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w 2028 roku będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyjął w Białym Domu prezydenta Chin Xi Jinpinga i podczas mowy powitalnej mówił o naprawdę wielkiej przyjaźni opartej na wzajemnym poszanowaniu i kluczowych interesach obu państw. Zapowiedział, że rozmowy obejmą bezpieczeństwo, technologię i sztuczną inteligencję, a decyzje w tych obszarach mogą sprzyjać pokojowi i dobrobytowi przez kolejne dekady. Xi Jinping podkreślił z kolei, że Stany Zjednoczone i Chiny powinny pokojowo współistnieć, utrzymywać regularny dialog między armiami i prowadzić zdrową konkurencję w określonych ramach. Donald Trump i Melania Trump dzień wcześniej osobiście powitali Xi Jinpinga i Peng Liyuan na lotnisku, co w amerykańskiej dyplomacji zdarza się bardzo rzadko. Odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu został poinformowany o wycieku ze swojej bazy danych medyc prowadzonej przez firmę Abusoft. Baza zawierała dane osobowe pacjentów, w tym imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy oraz informacje o zdrowiu. Według branżowego serwisu wyciek mógł objąć dane nawet miliona pacjentów korzystających z przychodni w całym kraju. Sprawca lub sprawcy posługujący się pseudonimem Fingerprint zapowiadali taki atak pod koniec sierpnia, a z wpisów w sieci wynika, że dane nie są wystawione na sprzedaż. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Radio DHT.